0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Polish program on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
6: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski powiemy o stanowczej reakcji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 22 ministrów kultury wspólnoty na udział Rosji w Międzynarodowym Biennale Sztuki Wenecji. Zaprezentujemy także naszą wystawę przygotowaną na Biennale. Porozmawiamy również o planach wycofania części wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy. Ten proces, zdaniem ekspertów, może mieć znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa kontynentu. W programie relacjonujemy także uroczystość wręczenia Andrzejowi Poczobutowi, działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, Orderu Orła Białego oraz powiemy o powołaniu Prezydenckiej Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
7: Polskie

0: Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl.
1: Europa protestuje przeciwko udziałowi rosyjskich artystów w 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki La Biennale di Venezia. Głos ma Katarzyna Seman.
2: Rosja powraca na Biennale w Wenecji w atmosferze kontrowersji. Pawilon Rosji otworzył swoje podwoje podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuki Biennale w Wenecji we wtorek, co stanowi powrót Moskwy na to wydarzenie po raz pierwszy od inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Jednak osaczeni krytyką organizatorzy jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń sztuki współczesnej na świecie zdecydowali, że goście będą mogli wejść do wnętrza szałwiowego pawilonu wyłącznie podczas 4 dni pokazów prasowych. Później przez cały czas trwania półrocznej wystawy odwiedzający będą musieli pozostać na zewnątrz rosyjskiego obiektu, oglądając wideo wyświetlone na jego ścianach zewnętrznych, podczas gdy z okien będzie dobiegać muzyka na żywo. Krytycy, w tym premier włoskiego rządu Giorgia Meloni, stwierdzili, że Moskwie nie powinno się dawać takiej widoczności, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Włączyła się także Unia Europejska, grożąc wycofaniem 2 milionów euro dofinansowania. Sprzeciw wobec obecności Rosjan w Wenecji wyrażają wspólnie szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej nie planują bojkotować wydarzenia, będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
3: Zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
2: Przed wejściem na teren Biennale w środę odbył się protest zorganizowany przez rosyjskich opozycjonistów i Ukraińców.
4: Z Polski przyjechałam zresztą tutaj. Uważam, że to jest w ogóle to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, to jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
5: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet. Нет, то не Достоевский. Российская культура. То дроны, которые угрожают ночью в доме цивилов на Украине. То есть российская культура. I think this pavilion doesn't represent really the whole Russia. Моим зданием этот павильон не презентует правдивой России, а единственно нарратив Кремля о отвечном российском империи. Dlatego stworzyliśmy tu swoją wystawę, którą tworzą przedstawiciele mniejszości skolonizowanych przez Rosję i które doznają opresji ze strony Moskwy.
2: Chodnik przed wejściem na teren wystaw został wyklejony datami rosyjskich agresji na kraje i narody. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zgadza się z protestem Marty Cienkowskiej przeciwko udziałowi artystów z Rosji w Wenecji. Wicepremier podkreślił jednak, że decyzja o udziale agresora w wydarzeniu należy do Włoch.
6: Wiem, że sprawa uczestnictwa Rosji w Biennale jest kwestią władz włoskich. I my tutaj popieramy stanowisko naszego Ministerstwa Kultury, że źle się stało, że Rosja jest reprezentowana.
2: Przewodniczący Biennale Pietrangelo Buttafuoco bronił decyzji o dopuszczeniu powrotu Rosji, argumentując, że sztuka powinna pozostać neutralną przestrzenią dialogu, wolną od cenzury. Z protokołów nadzwyczajnego spotkania z urzędnikami państwowymi wynika, że przedstawiciel Biennale stwierdził, iż Rosja nie została zaproszona, ale ma prawo do uczestnictwa, ponieważ jest właścicielem pawilonu. Nie powinniśmy mówić o Rosji, powinniśmy mówić o Ukrainie. Musimy wzmacniać głosy ukraińskie, a nie poświęcać uwagę agresorowi, powiedział Bjorn Geldhoff z kijowskiego Pinhook Art Center, które organizuje ukraińską wystawę w Wenecji. Chcieliśmy stworzyć wystawę, która opowiada o radości w najmroczniejszych czasach. Prezentujemy pracę 20 artystów, z których 12 pochodzi z Ukrainy, a 8 z różnych stron świata. Wszyscy wspólnie mówią o radości i o tym, co ona tak naprawdę oznacza. Przewodnikiem po wystawie są świadectwa żołnierzy i weteranów, którzy opowiadali o odnajdywaniu radości w najtrudniejszych chwilach. Uważam, że przede wszystkim nie powinniśmy rozmawiać o Rosji. Powinniśmy mówić o Ukrainie. To o niej należy dyskutować. Musimy wzmacniać głosy ukraińskie, a nie poświęcać uwagę agresorowi. Uważam, że Rosja wykorzystuje sztukę jako narzędzie i instrument do realizacji swojej imperialistycznej agendy oraz promowania wojny przeciwko Ukrainie. Robią to od samego początku. Nawet dyrektor Ermitażu powiedział,

0: powiedział wprost, że sztuka powinna śpiewać w momentach, gdy strzela broń. Tym samym nakreślił ramy, w których sztuka jest częścią narzędzi, jakimi dysponuje Rosja, by promować swoje wojny za granicą. Do zamieszania wokół wystawy dołączył fakt, że w zeszłym tygodniu całe jury podało się do dymisji. Stało się to po tym, jak izraelski artysta oskarżył gremium o dyskryminację rasową w związku z decyzją o nieprzyznawaniu nagród jego krajowi oraz Rosji. W odpowiedzi Biennale ogłosiło, że to publiczność wybierze zwycięzców. W wydarzeniu, którego korzenie sięgają 1895 roku, bierze udział około 100 narodów, w tym 7 debiutujących. Poprzednia edycja w 2024 roku sprzedała 700 tysięcy biletów, a niektórzy uważają, że spór o Rosję może paradoksalnie przyciągnąć jeszcze większe tłumy.
1: Mówiła Katarzyna Semen. Na tegorocznej Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji Polska prezentuje instalację audiowizualną Języki z wody. Osoby słyszące i głuche interpretują w niej pieśni wielorybów oraz różne kody komunikacyjne, jednocześnie w języku fonicznym i języku migowym. Organizatorką wystawy i opiekunką pawilonu polskiego jest Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki. Głos ma Lena Wieliczko.
2: Języki z wody to instalacja audiowizualna autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, w której występują społeczny chór W Ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche. W centrum wystawy znajdują się historie o utracie i odzyskiwaniu, zarówno w świecie przyrody, jak i w kulturze. Od odradzających się kultur wielorybów po współczesne próby przywracania języków i opowieści, które spychane są na margines przez dominujące sposoby porozumiewania się. Film Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego rozgrywa się w dwóch środowiskach – pod wodą i na powierzchni. Osoby artystyczne wraz z 30-osobowym chórem W Ruchu wykonują utwory śpiewane i migane, przywołując różne formy komunikacji rozwijane poza głównymi systemami językowymi. Jak mówi kuratorka Ewa Chomicka, projekt zwraca uwagę na pomijane w dominujących narracjach głosy, które w tej pracy stają się słyszalne i widoczne.
3: Języki z wody to instalacja audiowizualna, w której spotykają się języki. Język foniczny, język migowy, ale też sięgamy do języków więcej niż ludzkich, a naszą szczególną inspiracją są pieśni wielorybów. Nawiązujemy tutaj do historii Rogera Payne'a, ważnej dla nas inspiracji, który w latach 70. wydał nagranie pieśni wielorybów, ocalając je, a przynajmniej przyczyniając się tym gestem do ocalenia ich znad krawędzi wyginięcia. A usłyszenie, ukazanie bogactwa, złożoności kultury komunikacyjnej tych zwierząt sprawiło, że zostały dostrzeżone. Jest to dla nas bardzo ważna inspiracja w kontekście tego, że jednym z języków bardzo ważnym w naszym projekcie jest właśnie język migowy. Język na co dzień niedoceniany być może w świecie fonocentrycznym, czyli w świecie dominowanym przez głos foniczny. Język, który operuje unikalnymi właściwościami, który jest pełnoprawnym językiem, na który można i warto spojrzeć przez pryzmat zysku, a nie straty. W naszym projekcie tym miejscem, który ukazuje ten szczególny potencjał języka głuchych, jest przestrzeń między powietrzem i wodą.
2: Artysta Daniel Kotowski mówi, że języki z wody są nie tylko artystycznym eksperymentem, lecz także propozycją zmiany społecznej. Daniel jest osobą głuchą. Rozmawiamy z nim przy pomocy tłumaczki języka migowego Weroniki Szymańskiej-Gontarek.
4: Jeżeli chodzi o ten projekt, to myślę, że przede wszystkim najbardziej wyjątkowe w nim jest to, najbardziej sprawia, że ten projekt jest wyjątkowy, że żyjemy wszyscy w świecie, który jest zbudowany na jeden sposób dla wszystkich i chcemy wnieść takie przemyślenie, że można spojrzeć na świat z innej perspektywy i też ten świat modyfikować. Dzięki temu, że pokazujemy w swoim projekcie, że komunikacja może odbywać się na różne sposoby, a nie tylko w jeden sposób, pokazujemy, że nie należy na przykład ograniczać się do tego, że jeżeli nie potrafię się skomunikować w swój sposób, którego zwykle używam, to już mam przed sobą jakąś barierę i jest to nie do przejścia, ale bardziej otwieramy

0: myślenie ludzi na to, żeby otwierać się na elastyczne, alternatywne sposoby komunikacji. Też tak z mojej perspektywy osobistej wyjątkowe jest to, że do tej pory na Biennale nie było jeszcze reprezentacji głuchego artysty, który, tak jak ja, posługuje się językiem migowym i to jest dla mnie ogromny zaszczyt i myślę, że też dla innych głuchych jest to bardzo ważne, żeby zobaczyć swoją reprezentację w tak prestiżowym konkursie.
1: Ministra kultury Marta Cienkowska zwraca uwagę, że języki zwody są niesamowitym projektem uwrażliwiającym, pokazującym, jak ważny jest inny człowiek i sposób komunikacji.
2: Projekt Języki zwody jest niesamowitym projektem uwrażliwiającym, pokazującym nam, jak ważna jest uważność na drugiego człowieka, jak ważny jest sposób komunikacji, jak niekiedy rzeczy, które uznawaliśmy za pewną ułomność, stają się wartością w kontaktach międzyludzkich, w naszych bezpośrednich relacjach, w komunikacji. Uważam, że ten projekt ma potencjał, żeby wygrać tegoroczne Biennale.
1: Wystawę Języki z wody będzie można zobaczyć w pawilonie polskim w Wenecji od 9 maja do 22 listopada.
3: Tę część programu przygotowała Lena Wieliczko. Planowane wycofanie części wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy to proces, który może mieć istotne znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa kontynentu, ale jak podkreślają eksperci, nie tyle ze względu na skalę zmian, ile na ich polityczne konsekwencje. Z doktorem Krzysztofem Wasilewskim, amerykanistą i politologiem z Politechniki Koszalińskiej, rozmawia Piotr Żółnowski.
4: Jakie realne konsekwencje militarne i polityczne może to mieć dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski?
5: Tutaj dużo zależy od tego, jak duża ma być to zmiana w stosunku do obecnej liczebności wojsk amerykańskich w Europie. Obecnie jest to obliczane na około 76 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Oczywiście ta liczba się zmienia, ale połowa tej liczby, czyli jakieś 36 tysięcy, to są żołnierze stacjonujący na stałe w Niemczech. Na razie Donald Trump mówi o wycofaniu 5 tysięcy tych, którzy zostali do Niemiec wysłani po agresji rosyjskiej na Ukrainę w roku 2022, więc jeżeli te 5 tysięcy by zostało wycofane z Europy, to mówilibyśmy o powrocie do tego poziomu sprzed rosyjskiej agresji. Pytanie tylko, czy na tym Donald Trump poprzestanie, bo w kolejnych swoich wypowiedziach mówił, że to jest tylko początek wycofywania wojsk amerykańskich z Europy. Wcześniej mówił o wycofaniu z Włoch, a tam mamy ponad 13 tysięcy żołnierzy amerykańskich, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii. To wszystko może budzić niepokój przede wszystkim po stronie Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo jednak obecność wojsk amerykańskich tutaj w naszej części Europy to jest taki główny straszak na Rosję czy na każdego agresora ze wschodu, ale też wojska amerykańskie w Europie, o tym trzeba pamiętać, to nie tylko stabilność Europy, no ale chociażby w Niemczech jest siedziba główna dowództwa na Afrykę pod Stuttgartem, więc to wszystko pokazuje, że tutaj nie można tylko patrzeć na to z perspektywy europejskiej, ale szerszej, ogólnoświatowej i myślę, że dużo racji mają ci politycy w Europie, którzy mówią, że obecność amerykańskich żołnierzy w Europie to nie tylko bezpieczeństwo Europy, ale też bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.
4: Czy ten ruch Donalda Trumpa należy traktować jako element długofalowej zmiany strategii Stanów Zjednoczonych, czy raczej jako działanie o charakterze taktycznym, związane z bieżącą sytuacją?
5: Decyzja o zmniejszeniu kontyngentu amerykańskiego w Europie zapadła w Stanach Zjednoczonych już dawno temu. Między innymi prezydent Barack Obama mówił o potrzebie przeniesienia ciężaru amerykańskiej obecności z Europy bardziej w stronę Azji, więc ta decyzja o zmniejszeniu liczebności kontyngentu amerykańskiego w Niemczech nie jest aż tak zaskakująca, ale zaskakuje to, w jaki sposób Donald Trump to ogłosił i z jakiego powodu, bo bo z jednej strony mówimy o strategii, czyli takim długofalowym planowaniu, że tu rzeczywiście Donald Trump jest jedynie kolejnym prezydentem USA, który mówi o konieczności zmniejszenia liczebności wojsk amerykańskich w Europie. I tutaj pewnie Joe Biden by do tego również doprowadził, gdyby nie agresja rosyjska na Ukrainę, ale z drugiej strony Donald Trump przedstawia to w takiej formie, że to ma być pewnego rodzaju kara za to, że

0: kanclerz Merz krytykował jego działanie w Iranie. No tak się polityki, zwłaszcza polityki bezpieczeństwa, nie uprawia. Tym bardziej, że Donald Trump i jego administracja obiecywali jeszcze rok temu, że wszelkie zmiany liczebności wojsk amerykańskich w Europie będą konsultowane z sojusznikami. Przypomnę, że jeszcze 2-3 tygodnie temu Donald Trump wychwalał Niemcy jako to państwo wzorcowe w NATO, które inwestuje potężne pieniądze w zbrojenia. Po chwili okazało się, że znowu Niemcy są po tej stronie tych państw, które Donald Trump krytykuje. To wszystko sprawia, że nie tyle stanowi zagrożenie to, że te 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy opuści Europę, ale bardziej zagraża nam destabilizacja NATO, do której przyczyniają się takie, a nie inne wypowiedzi Donalda Trumpa, czy jego decyzje zmieniające się z tygodnia na tydzień.
1: No właśnie, tak jak pan powiedział, ta liczba na razie, miejmy nadzieję, nie jest znacząca. Jakie to są zagrożenia? Zapytam wprost, czy możemy się obawiać zwiększonej aktywności Rosji z tego tytułu?
0: W tej chwili nie wydaje mi się, bo jednak wojska amerykańskie w dalszym ciągu pozostają w liczbie prawie 80 tysięcy w Europie, a czasowo były zwiększane nawet do 100 tysięcy, więc to jest duża, pokaźna liczba, pokaźna moc wojskowa. Natomiast też pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone, bez względu na to, który prezydent zasiada w Białym Domu, dosyć niechętnie i dosyć ostrożnie podejmowały decyzje o przesłaniu żołnierzy amerykańskich do Polski czy do krajów tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę zwrócić uwagę, że liczba stałych żołnierzy w Polsce to jest zaledwie kilkaset osób, co w porównaniu chociażby właśnie z Niemcami czy z Włochami jest kroplą w morzu. Natomiast te 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest tutaj rotacyjnie i nie jest przypisanych na stałe. Stany Zjednoczone niechętnie tutaj się zgadzały do tego, aby wojska amerykańskie w sposób stały znajdowały się na terenie Polski czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I z tej perspektywy raczej się nic nie zmieni, raczej nie możemy liczyć na to, że te 5 tysięcy, które Donald Trump będzie chciał wycofać z Niemiec, powie, że mają się przenieść do Polski, bo to by było sprzeczne z taką właśnie strategią amerykańską, ale długofalową, już począwszy tak naprawdę od wstąpienia Polski i krajów tego obszaru do NATO. Natomiast znowu z prezydentem Trumpem nigdy nic nie wiadomo, może mieć kaprys i może zdecydować, że te wojska amerykańskie z Niemiec będzie chciał przetransportować do Polski, no ale też z drugiej strony jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, bo to nie jest tylko żołnierze, ale to są bazy, to jest cały przemysł, chociażby w Niemczech zlokalizowany, jeśli chodzi o produkcję broni i o wsparcie baz amerykańskich. To jest największy szpital amerykański poza kontynentem Ameryki Północnej, który znajduje się właśnie w Niemczech. To wszystko powoduje, że ta decyzja o wycofaniu 5 tysięcy czy większej liczby żołnierzy amerykańskich jest o wiele trudniejsza do zrealizowania niż pewnie Donald Trump to sobie wyobraża.
2: Z amerykanistą i politologiem doktorem Krzysztofem Wasilewskim rozmawiał Piotr Żółnowski. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Głos ma Ewa Plisiecka.
3: Andrzej Poczobut, działacz Związku Polaków na Białorusi, odebrał Order Orła Białego. Najwyższe przyznawane w Polsce odznaczenie zostało mu wręczone 3 maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Otrzymał je w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut. Dziennikarz i opozycjonista spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Najwyższe polskie odznaczenie przyznane zostało mu przez prezydenta Karola Nawrockiego pół roku temu. Mógł je odebrać dopiero teraz, po zwolnieniu 28 kwietnia z białoruskiego więzienia. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut powiedział, że czuje się onieśmielony otrzymanym odznaczeniem i jest to dla niego ogromny zaszczyt.
4: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną.
3: Jak mówił dziennikarz i działacz

0: przy mniejszości polskiej na Białorusi starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
1: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Po uroczystości Andrzej Poczobut podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że jeszcze dochodzi do siebie po pobycie w więzieniu.
1: Zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
0: Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, mówił prezydent Karol Nawrocki po wręczeniu dziennikarzowi Orderu Orła Białego. Podkreślił, że cierpienie, którego doświadczył Andrzej Poczobut, miało duże znaczenie dla Polski.
2: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. Poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Prezydent Karol Nawrocki na Zamku Królewskim wręczył odznaczenia Orderu Orła Białego także trzem innym osobom. Oprócz Andrzeja Poczobuta zostali uhonorowani reżyser Lech Majewski, działaczka opozycji antykomunistycznej Hanna Łukowska-Karniej oraz dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal, która podczas uroczystości zabrała głos po Andrzeju Poczobucie. Dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, powiedziała odznaczona.
3: Trudno mi zabrać głos po panu. To nadzwyczajna sytuacja i słuchając pana wydawało mi się, że wszystko co tutaj dookoła robimy to właściwie staje się maleńkie.
0: Za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. W procesie, który rozpoczął się w styczniu 2023 roku, został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia. Został wypuszczony we wtorek, 28 kwietnia, w ramach wymiany więźniów. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie.
4: Mówiła Ewa Plisiecka. Państwo polskie chce aktywnie zachęcać rodaków do powrotu z emigracji, zapowiedział prezydent Karol Nawrocki w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim wręczono odznaczenia działaczom polonijnym i powołano Radę do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Relacja Przemysława Pawełka.
5: Państwo polskie chce aktywniej zachęcać rodaków do powrotu z emigracji, zapowiedział prezydent podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. 2 maja w Pałacu Prezydenckim wręczono odznaczenia i powołano Radę do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Karol Nawrocki mówił, że potrzebne są konkretne narzędzia, które przekonają część emigrantów do powrotu do kraju.
2: Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę do tego, aby do Polski wrócić. Nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy, ale ci, którzy się wahają, muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka.
5: Prezydent podkreślił, że Polonia to ważny kapitał Polski, zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Karol Nawrocki nawiązał także do historii Polski, która kształtowała losy polskiej emigracji i podkreślił, jak ważne jest dbanie o relacje z Polonią i dostrzeganie potrzeb Polaków poza granicami naszego kraju. Moim zadaniem jako prezydenta Polski i państwa zadaniem pozostaje, aby 1/3 narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od 2/3, które pozostają w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że powstała nowa Rada, która z jednej strony pokazuje, że państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami. Dlatego cieszę się, że tak doskonałych fachowców, specjalistów, a przede wszystkim tych, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski, będziemy mieli w tej Radzie, przekazał Karol Nawrocki. Pewnym fundamentem jest z jednej strony przywiązanie do narodowych symboli, w tym do pięknej biało-czerwonej polskiej flagi. Z drugiej strony przywiązanie do fundamentalnych dla nas wartości, do polskiego języka, do wspólnie wyznawanego dziedzictwa. dziedzictwa kulturowego.

0: Radziwiłł, Anna Maria Anders, Angelika Borys, ksiądz Leszek Kryża i Andrzej Poczobut. Ministra w Kancelarii Prezydenta Agnieszka Jędrzak podkreśla, że gremium tworzą eksperci z całego świata i różnych dziedzin.
1: Gremium ekspertów z 19 krajów, mamy praktycznie wszystkie kontynenty i mamy ekspertów nie tylko prezesów ważnych stowarzyszeń, ale mamy dyplomatów, mamy edukatorów, mamy specjalistów w dziedzinie nowych technologii, w dziedzinie medycyny, w dziedzinie językoznawstwa. Naprawdę to jest bardzo szerokie spektrum. Mamy ludzi, którzy realnie wpływają na politykę.
0: Jak dodaje ministra Jędrzak, celem Rady jest wypracowanie spójnej strategii wobec Polonii i przygotowanie konkretnych inicjatyw.
1: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą, ale również zamierzamy wspierać tych Polaków za granicą, żeby tworzyli mosty pomiędzy Polską, pomiędzy macierzą, a pomiędzy poszczególnymi krajami.
0: Rada ma współpracować m.in. z Senatem i rządem, a jej członkowie będą spotykać się kilka razy w roku. Także w formule zdalnej.
2: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o wileńskich dniach kosmosu oraz polskich maturach zdawanych za granicą. A już teraz o relacjach polsko-uzbeckich opowie nasz gość. Naszym gościem jest dzisiaj pan ambasador Marian Przeździecki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Uzbekistanie. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry państwu. Muszę doprecyzować, byłem ambasadorem od roku 2011 do 2015, a w tej chwili od kilku miesięcy jestem w szarze d'affaires ambasady polskiej w Taszkencie.
2: Jakie są obecnie relacje, stosunki polsko-uzbeckie, w jakich obszarach szczególnie ta współpraca jest intensywna i ważna dla nas?
3: Stosunki polsko-uzbeckie, które już kilkadziesięcioleci, można powiedzieć, mają swoją historię, były od początku dobre. Nigdy nie było jakichś okresów trudnych w naszych relacjach. W ostatnim czasie staramy się jednak, szczególnie od kilku lat, kiedy Uzbekistan wprowadził poważne reformy, szczególnie w obszarze regulacji biznesowych, gospodarczych, staramy się na tym kierunku bardzo ekspansywnie działać, przyciągać coraz więcej polskich firm do kooperacji z Uzbekistanem. No i to przynosi swoje pozytywne efekty. Współpraca gospodarcza jest coraz bardziej aktywna. Słupki wymiany handlowej rosną w sposób stały, ciągły. Oczywiście są problemy, ponieważ wojna na Ukrainie i trudności w relacjach z niektórymi z naszych sąsiadów, którzy tradycyjnie stanowili ten, powiedziałbym, korytarz logistyczny, one oczywiście utrudniają. I są pewne grupy towarów, których tutaj dzisiaj eksport na uzbecki rynek jest niezwykle trudny. Mówimy o produktach spożywczych przede wszystkim, ale też niektórych przemysłowych. Za to staramy się eksploatować coraz bardziej produkty o wyższym rozwoju technologicznym. Stąd na przykład dosłownie dzisiaj zakończona wizyta pana wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który przyjechał tutaj z ofertą współpracy w obszarze cyfrowym. Widzimy dużą perspektywę w obszarze współpracy energetycznej, gdzie polskie firmy mają bardzo dużo do zaoferowania. Także staramy się jak możemy.
2: Ty jak pan ambasador widzi przyszłość naszych relacji?
3: Wyłącznie w jasnych barwach. Mamy taki potencjał, że na tym możemy budować rozwój tych relacji. Myślę, że mamy gospodarki ze sobą niekonkurencyjne. Tak? Uzbecy mają wyroby tekstylne, przecież to jest tradycyjne miejsce produkcji bawełny. Dzisiaj to są poważne zakłady, które na zlecenie polskich firm wykonują różnego rodzaju prace. Zapomniałem o doskonałym przykładzie polskiej firmy LPP, która tutaj ma w tej chwili uruchomionych 20 sklepów i z przecieku wiem, że ma być tego znacznie więcej. To jest taki przykład dobrego sukcesu właśnie w tej branży tekstylnej. Myśmy z grupą ambasadorów odwiedzali niedawno Andijan w Dolinie Fergańskiej, gdzie oprowadzano nas po jednym z takich zakładów tekstylnych i tam z dumą odebrałem. Dyrektor oznajmił, że część tej produkcji idzie na potrzeby polskiej firmy. Więc to było niezwykle miłe i to stanowi ten dobry przykład kooperacji. Więc mówię, mamy niekonkurencyjne gospodarki, oni mają jakieś suchofrukty, czyli te suszone owoce. Mają tu niektóre wyroby chemiczne, które są interesujące dla polskich przedsiębiorców. Mają te wyroby tekstylne wreszcie, które są takim, powiedziałbym, wizytówką ich gospodarki. Natomiast z Polski cóż, na pewno jeszcze czas jakiś będziemy mogli eksportować wyroby spożywcze. Pamiętajmy również, że Uzbekistan ma spory potencjał rolny. On może do końca nie jest wykorzystany, ale to jest kwestia właściwego wykorzystania zasobów wodnych, ale czyni na tym polu postępy. To jest być może dla naszego przemysłu meblarskiego jakaś okazja i szansa. Same panie widziały, jak rozwija

0: Ja się Taszkent jak się rozbudowuje, setki, jeśli nie tysiące nowych domów. Osiedle na pewno można liczyć w setkach, nowe, które się budują, a ja panu mogę powiedzieć, że inne miasta uzbeckie z podobną dynamiką się w tej chwili rozwijają, więc to budzi nadzieję, to będzie wyposażenie wnętrz być może. Oczywiście mamy tutaj silnych konkurentów, myślę o Chinach, które w sposób niezwykle taki, powiedziałbym, ostre rynkowo wchodzą i zajmują swoje pozycje i naszym przedsiębiorcom będzie niezwykle trudno konkurować. Na pewno dalej obecna jest Rosja. Na pewno bardzo aktywnie wchodzą Białorusini, którzy korzystają z tej możliwości, że ten kierunek dzisiaj oni blokują jakby logistycznie od strony europejskiej. No ale radzimy sobie, no staramy się radzić. Mówię, przenosimy tą współpracę na te obszary, w których ta logistyka przewozowa przez kraje nam nieprzychylne nie jest aż tak bardzo potrzebna i niezbędna.
1: Aspekty naukowe i kulturalne.
0: Tradycyjnie jest dobra współpraca. Mamy taki dyżurny, można powiedzieć, temat w obszarze współpracy kulturalnej. To jest tradycyjnie Anna German, gdzie jest parę środowisk, które w sposób nieustający i niestrudzony organizują różnego rodzaju wydarzenia. W ubiegłym roku był bardzo bogaty. My mamy niestety problem przeprowadzki ambasady w tym roku. Bardzo trudny dla nas problem, który nas ogranicza czasowo i organizacyjnie i z tego powodu troszeczkę żeśmy przyhamowali w tym roku, ale myślę, że w następnym, kiedy będziemy mieli większe potem zasoby, z nową mocą ruszymy do przodu. Anna German to jedno, to jest taki, powiedziałbym, dyżurny element już i stały, wpisany w ten krajobraz naszych relacji, ale też niedawno, to niestety pożegnaliśmy profesora Borisa Golendra, uzbeckiego historyka, profesora, który miał polskie korzenie i który opracował taką poważną pracę opisującą losy najwybitniejszych polskich Polaków, którzy mieszkali na terenie obecnego Uzbekistanu, obecnego Tadżykistanu na przełomie XIX i XX wieku, no i też trochę w okresie późniejszym. To niestety w tym roku pan profesor Golender odszedł od nas, zostawiając pewną pustkę, ponieważ rzeczywiście jego dorobek no, budował nas tutaj niezwykle pod kątem takiego poczucia dużej obecności.
1: Jest dość aktywna współpraca Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kilka projektów naukowych, studenckich. Ta współpraca naukowa Uniwersytetu też pomiędzy Polską a Uzbekistanem trwa i się rozwija.
2: W Samarkandzie dosłownie w tych dniach odbyło się polsko-uzbeckie forum rektorów wyższych uczelni. Szefowie resortów nauki Polski i Uzbekistanu podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. To chyba niezwykle ważny aspekt naszej współpracy.
0: No, na pewno, chociaż nie rozpoczynający tej współpracy. Ta współpraca od wielu lat układa się bardzo, bardzo dobrze. Mnóstwo studentów z Uzbekistanu studiuje w Polsce. To jest zarówno młodzież, która ma polskie pochodzenie, jak i młodzież, która nie ma polskiego pochodzenia. Niektóre uczelnie prywatne wręcz, można powiedzieć, podstawą egzystencji są właśnie studenci z Uzbekistanu. My będziemy starali się zrobić pewną korektę w tych relacjach, mianowicie zależy nam troszeczkę na podniesieniu jakości tego kształcenia w Polsce. Zależy nam coraz bardziej na tym, by studenci uzbeccy wybierali dobre państwowe uczelnie, które oferują bardzo wysoką jakość nauczania. To podtrzymuje wysoki imidż, wysoką reputację polskiego szkolnictwa wyższego. Niestety w ostatnich latach mieliśmy takie pewne przykłady pewnego rodzaju zaniżania tego wizerunku poprzez nadmierny udział w tej ofercie edukacyjnej szkół, które, no co tu dużo mówić, nie oferowały odpowiednio wysokiej jakości nauczania. Ale postaramy się tu wspólnie z kolegami z Wydziału Konsularnego wyprostować te kwestie w tę stronę, by wizerunek polskiego szkolnictwa wyższego wrócił na dostojne miejsce, na które w pełni zasługuje.
2: A dodajmy, że Uzbekistan to kraj ludzi młodych, niezwykle dynamicznie się rozwijający. Bardzo dużo młodzieży uzbeckiej chce się kształcić w wyższych uczelniach.
0: To prawda, w Uzbekistanie każdego roku rodzi się w tej chwili około 1 000 000 dzieci. Tyle samo wchodzi na rynek pracy. Część spośród nich no, myśli o edukacji wyższej, jakaś część z tej grupy również myśli o edukacji w Polsce. No i będziemy starali się tworzyć szanse do tego, by mogło to się odbywać w sposób niezakłócony i przynoszący korzyści obydwu naszym krajom.
1: Jeżeli chodzi o współpracę z miejscową Polonią, no bo wiemy, że tu są Polacy, dziadkowie byli w armii Andersa. Jak ta współpraca się układa, jak te relacje się układają i jak ambasada być może opiekuje się naszymi rodakami tutaj?
0: Współpraca układa się bardzo dobrze. Ja już podczas mojego poprzedniego pobytu postanowiłem troszeczkę zmodernizować ten model współpracy z Polonią. Tutaj muszę dokonać małej korekty, mianowicie na terenie Uzbekistanu i nie spotkałem się z

0: przypadkiem by ktoś po armii Andersa pozostał. To byli oczywiście, armia Andersa to są mieszkańcy II Rzeczypospolitej. Tymczasem korzenie polskiej Polonii w Uzbekistanie, podobnie zresztą w Kazachstanie, to są potomkowie tych, którzy po traktacie ryskim pozostali po stronie sowieckiej. I bardzo mała część spośród nich może wykazać się dokumentacyjnie potwierdzonym polskim pochodzeniem. To są ludzie, którzy pierwszy spis powszechny, w którym mogli wyrazić swoją narodowość, mieli dopiero w roku 1927. A wtedy, jak wiemy, przyznanie się do polskości oznaczało przyznanie się do pewnego statusu społecznego, który nie sprzyjał przetrwaniu w tych trudnych realiach. Więc my mamy tutaj rzeczywiście sporą grupę osób. Myślę, że grupa osób, która może wykazać się posiadaniem dokumentów potwierdzających polskie korzenie na poziomie babki, prababki, dziadka i tak dalej, jest nieliczna. Ja oceniam, że to jest nie więcej jak 1,5 do 2 tysięcy osób. O wiele bardziej znacząca jest grupa tych, którzy mają świadomość swoich polskich korzeni, ale nie są w stanie wykazać tego na podstawie dokumentów. I tą grupę oceniałbym na kilkadziesiąt tysięcy, 20, może więcej, może trochę mniej. Trudno powiedzieć, bo myślę, że dzisiaj przeprowadzenie badań takich jest niezwykle trudne. To są raczej pewne szacunki. Natomiast osób, które nawet nie są do końca świadome tego, że mają polskie korzenie, raczej identyfikują się jako przedstawiciele, nie wiem, środowiska czy Rosjan, czy Ukraińców, to tych może być jeszcze więcej. Tutaj decyduje o tym prosta matematyka. Wszyscy wiemy, że każdy z nas ma dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, 16 prapradziadków i aż 32 prapradziadków, a wystarczy uświadomić sobie, że dla dzisiejszego 20-latka, który mieszka w Taszkencie, ten poziom 3 razy pradziadka to jest przełom XIX-XX wieku. I tutaj rzeczywiście szansa na to, by któryś z tych 32 prapradziadków był Polakiem i miał polskie korzenie, jest naprawdę bardzo duża. W związku z tym w pewnej grupie mieszkańców Taszkentu, środowiska, które miejscowe władze oceniają na około 1 milion, ich mogą być znaczące ilości. Ale mówię, brak dokumentów, konieczność zatarcia polskich korzeni w różnych okresach, trudnych okresach historii byłego Związku Sowieckiego, no ona niestety nie sprzyjała temu, by te polskie tradycje podtrzymać. No my staramy się stwarzać takie warunki, które będą ułatwiały kontakt młodego pokolenia z Polską. Ja szczególnie dumny jestem z takiego małego programu, który żeśmy zrobili tutaj w ambasadzie jeszcze w trakcie mojego pierwszego pobytu. To jest wysyłki młodzieży do liceów w Polsce. Przyniosło to niezwykle ciekawe rezultaty. Wyjazd młodzieży na studia wyższe po zakończeniu liceum w Uzbekistanie, no powiedzmy sobie, nie sprzyjał preferencji takim kierunkom jak politechniki, jak akademie medyczne. To raczej było to dziennikarstwo, politologia i doskonale wiemy, że znalezienie pracy po tych kierunkach w Polsce było trudne i jest i będzie jeszcze bardziej trudne. Natomiast zakończenie szkoły średniej, zdanie w Polsce matury, opanowanie języka polskiego w stopniu doskonałym i pewnej orientacji co do tego, na co warto kłaść akcent, dały rezultaty fenomenalne. Ta młodzież zakończyła najlepsze polskie uczelnie. Dzisiaj pracuje w najlepszych polskich kancelariach prawnych, firmach, koncernach międzynarodowych. Mnóstwo z nich kupiło sobie mieszkania, mnóstwo pozakładało rodziny. Ja myślę, że z tej grupy i może z części studentów, którzy wyjechali, to dzisiaj urodziło się już dobre 150 dzieciaków w Polsce. Tym bardziej, że ta młodzież ma chęć posiadania potomstwa i to licznego potomstwa, więc no to są Polacy, powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy wspierać tego typu kierunki.
1: Miałyśmy okazję rozmawiać z absolwentami właśnie liceów polskich dzięki programowi zainicjowanemu przez pana ambasadora właśnie tutaj w Taszkencie.
0: Ja tu muszę jeszcze wskazać jednego autora, księdza Jarosława Wiśniewskiego, który tak naprawdę utworzył pierwszą grupę, troszeczkę mnie zainspirował, a którą to potem misję myśmy we dwóch, później ja już sam starali się rozwijać. Ja chciałem powiedzieć, że wracamy do tej tradycji i myślę, że na wrzesień uda się sformułować grupę przynajmniej 40, może 45 dzieciaków, których wyślemy do polskich liceów. Myślę o współpracy z Lublinem i z liceum, którym wcześniej mieliśmy kooperację i myślę o nowym kierunku o mieście Łodzi. No i były teraz niedawno, właśnie wspomniałem, prezydent miasta Płocka z grupą współpracowników spotykał się z przedstawicielami naszej diaspory, z młodzieżą i myślę, że to też ich zainspirowało do tego, by w tym roku przynajmniej próbnie zacząć tego typu program i kooperację.
1: Na pewno są teraz ambasadorami Polski w Uzbekistanie, a jeszcze wracając właśnie do problemów w Polonii w Uzbekistanie, zorientowałyśmy się, że potrzebują na pewno nauki języka polskiego, że jeden nauczyciel z ORPEG-u to za mało? Czy pan ambasador ich aspiracje w tym zakresie też będzie wspierał?
0: My oczywiście wspieramy, natomiast jest problem, ponieważ jest ograniczone grono chętnych w RPG-u, którzy chcą przyjechać.

0: do Uzbekistanu. Zgłosiła się jedna pani, która dzisiaj jest animatorem, bardziej animatorem, ponieważ tu jest problem z formalnym zgłoszeniem nauki języka polskiego jako w takiej klasycznej tego słowa funkcji. No staramy się oczywiście, żeby było tego więcej, ale są pewne ograniczenia i możliwości. Wiem, że jest grupa wolontariuszy, którzy w różnych organizacjach polonijnych prowadzą zajęcia takie, powiedziałbym, bardziej animacyjne. No staramy się to wspierać, ale mówię, no brak chętnych z polskiej strony uniemożliwia to w większej skali. Część Polaków znalazła się tutaj wysyłana przez Rosjan w ramach różnych akcji, przecież do końca XIX wieku czy na przełomie wieków tutaj mogli swobodnie przyjeżdżać i wykonywać swoją pracę, inżynierowie, różni naukowcy i tak dalej, nie mogąc dokonywać tego na terenach polskich. To był taki celowy program rosyjski. Mieliśmy tu znaczącą diasporę, mieliśmy tu grupę wybitnych Polaków. Właśnie książka profesora Golendra o tym traktuje. Ta obecna Polonia to jest już okres bardziej przejazdów z terenu północnego Kazachstanu i samej Rosji już w okresie po II wojnie światowej. No, Rosja zabrała nam część tożsamości, ukradła część naszej historii, zarówno Uzbekom, jak i Polakom. Tutaj też mamy całą tradycję ruchu basmaczy, którzy występowali przeciwko władzom rosyjskim i władzom sowieckim, bardzo brutalnie zbawione powstania, potem represje, które jak tak patrzymy, to niczym się nie różniły od represji tych, które były kierowane wobec ludności polskiej. To są niesłychanie podobne do siebie rzeczy, zbliżone. Mamy wreszcie to, co nas dzisiaj łączy w sposób taki symboliczny, ale bardzo krótko, bo za chwilę Uzbekistan osiągnie przewagę nad nami w tym zakresie. To jest w obecnym roku mamy absolutnie identyczną liczbę ludności. W każdym razie no wiele nas łączy. Nie mieliśmy nigdy żadnych zatargów, sporów granicznych, więc myślę, że ta współpraca naprawdę znajduje taki mocny grunt pod to, by jeszcze bardziej ją rozwijać.
1: Relacje polsko-uzbeckie obejmują także ochronę miejsc pamięci. Dodajmy, że na terenie Uzbekistanu znajduje się 17 polskich cmentarzy żołnierzy armii generała Władysława Andersa.
0: Cmentarze znajdują się w różnych częściach Uzbekistanu. My z kolegami z ambasady mamy taki plan, co nie wiemy, kiedy to jeszcze zrobimy, ale podjęliśmy takie zobowiązanie, że objedziemy wszystkie te cmentarze, sprawdzimy stan techniczny, jakieś ewentualnie tam, nie wiem, miejsca, które będą wymagały uprzątnięcia i tak dalej, i tak dalej. Tych cmentarzy jest 16, bo pomnik, który mamy w Taszkencie pod kościołem, to jest pomnik symbolizujący wszystkie pozostałe miejsca, natomiast sam w sobie nie jest cmentarzem. Są 3 cmentarze niedaleko Taszkentu, Wałmazor i w Jangijulu. One są rozrzucone rzeczywiście. No dzisiaj turyści polscy to odwiedzają. Tym zajmuje się Ministerstwo Kultury, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i kwestie utrzymania porządku. Ja muszę powiedzieć, że to, co jest szczególnie budujące, to stosunek ludności miejscowej do tych cmentarzy. To znaczy myśmy objeżdżając tam, czasami się odbywają jakieś uroczystości, wszędzie wchodzimy w bliski kontakt z miejscowymi i oni mają do tego niezwykle, ja bym powiedział, taki pozytywny stosunek. To znaczy te miejsca nigdy nie spotkały się ze strony miejscowych z jakąś formą, nie wiem, agresji. To jest taka, powiedziałbym, stara, dobra tradycja szacunku dla miejsc pochówki, niezależnie od kultury, którą ci, którzy tam są pochowani, prezentowali. Być może wydamy jakąś formę ulotki, książki w języku uzbeckim, która będzie informowała o tym, jaka jest geneza tych cmentarzy, skąd one się wzięły i dlaczego warto zająć się opieką nad tego typu miejscami. Mamy taki plan, to wspólnie z Ministerstwem Kultury i o tym w tej chwili rozmawiamy. No na razie to źle nie wygląda, miejmy nadzieję, że będzie tak dalej.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Gościem Polskiego Radia dla Zagranicy był pan Marian Przeździecki, chargé d'affaires ambasady polskiej w Taszkencie. Rozmowę prowadziła wraz ze mną Irina Zawisza. Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl. Przenosimy się teraz do Wilna i oddajemy głos Przemysławowi Pawełkowi.
2: W stolicy Litwy odbyła się konferencja Vilnius Space Days, międzynarodowe wydarzenie poświęcone branży kosmicznej. Honorowym gościem imprezy była Polska. Razem z Polską Agencją Kosmiczną Wilno odwiedziło niemal 20 polskich spółek z tego sektora. Eglelena Szatajte, szefowa Space Hubu w Litewskiej Agencji Innowacji, przyznaje, że Litwa to jedna z mniejszych europejskich gospodarek, ale dzieje się w niej dostatecznie dużo, by organizować tego typu wydarzenie, wpisujące Litwę mocniej na mapę europejskiego przemysłu kosmicznego.
3: Our vision is really as such, Lithuania is a small country, a new member state to ESA.
2: Nasza wizja przedstawia się następująco. Litwa jest małym krajem i nowym państwem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co roku organizujemy Wileńskie Dni Kosmosu. W tym roku to już czwarta edycja tego wydarzenia, a naszym głównym celem jest wspieranie

0: Iranie współpracy międzynarodowej. Każdego roku wybieramy inny kraj do współpracy, a w tym roku jest to Polska, we współpracy z którą dostrzegamy duży potencjał. Rozwijacie się jako kraj bardzo szybko. Posiadacie bardzo silne programy kosmiczne, a wasze inwestycje są dla nas inspiracją. Właśnie dlatego uważamy, że współpraca pomiędzy przemysłem litewskim i polskim powinna być jeszcze ściślejsza. Dodatkowo w tym roku koncentrujemy się na europejskim bezpieczeństwie oraz na tym, co kraje bałtyckie mogą zaoferować, by wspierać Europejczyków i wzmacniać bezpieczeństwo Europy, a Polska jest na tym polu niezwykle ważnym graczem.
1: European security and what Baltic countries can offer in fostering Europeans, in strengthening European security, and Poland here is a very important player.
0: Marta Wachowicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, nazywa partnerstwo z konferencją i udział Polski w wydarzeniu w randze gościa honorowego zaszczytem.
2: Szczególnie z punktu widzenia sektora kosmicznego jest to ważne, bo Litwa i kraje w ogóle nadbałtyckie są ważnymi partnerami w tworzeniu bezpiecznego i miejsca, i bezpiecznej przestrzeni związanej z monitorowaniem Bałtyku, związanym w ogóle z aktywnością nas wszystkich tutaj krajów nadbałtyckich i Skandynawii nad Bałtykiem. Więc jest to też takie forum i wymiany myśli, nawiązywania relacji biznesowych i stawianie sobie pytań, jak możemy wspólnie uczynić ten region bezpieczniejszym.
0: A jest spore pole do współpracy.
2: Tak, bo sektor litewski kosmiczny się bardzo dobrze rozwija i bardzo dynamicznie, tak samo jak polski. No oczywiście, wiadomo, Litwa jest mniejszym krajem z mniejszą populacją, ale widzimy tutaj bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii. Bardzo nasze podmioty są zainteresowane współpracą z litewskimi partnerami i jest mi niezmiernie miło, że Polska Agencja Kosmiczna mogła się przyczynić do rozwoju takiej współpracy, stworzenia takich warunków i forum dyskusji i taka misja gospodarcza, że firmy faktycznie się odwiedzają i będą mogły o konkretach i o konkretnych projektach, przetargach i przyszłych pożytkach rozmawiać.
0: A łączy nas sporo, co prawda jest pewna dysproporcja, jeżeli chodzi o skalę biznesu, ale jednak mamy dosyć podobną historię i stoimy obecnie przed podobnymi wyzwaniami.
2: Tak, tutaj to kwestia bezpieczeństwa się wyłania jako punkt pierwszy. Poza tym łączy nas też właśnie Morze Bałtyckie i musimy wspólnie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i monitoringiem w ogóle szeroko pojętym Morza Bałtyckiego. Musimy się zatroszczyć i o infrastrukturę krytyczną, i o środowisko, i o to, żeby monitorować, co się faktycznie na tym wewnętrznym Morzu Natowskim dzieje. I tutaj też technologie satelitarne i dane satelitarne zwłaszcza przychodzą z pomocą i mam nadzieję, że większe użytkowanie, czy częstsze użytkowanie i danych satelitarnych i produktów pochodzących na podstawie tych danych pozwoli uczynić ten kawałek Europy właśnie bezpieczniejszym w ścisłej kooperacji z partnerami.
0: Jozas Vaicenavičius, prezes i współzałożyciel Sensemetry, litewskiej spółki dostarczającej cyfrowe rozwiązania branży kosmicznej, jest zdania, że pogłębienie współpracy sektorów kosmicznych obu państw byłoby bardzo korzystne.
3: Poland has a very ambitious space and generally technology industry, and so is Lithuania, you know, both being very entrepreneurial.
0: Polska ma bardzo ambitny sektor kosmiczny i generalnie technologiczny, podobnie jak Litwa. Jesteśmy przedsiębiorczymi, skutecznymi państwami, rozumiejącymi, że jeśli chce się ścigać z zaawansowanymi technologicznie krajami, to małe państwa nie są w stanie zrobić wszystkiego same. Istnieje więc zapotrzebowanie na współpracę pomiędzy Litwą i Polską, żeby wzmocnić innowacyjność. Jesteśmy usytuowani tak blisko siebie, wiążą nas też wielowiekowe więzi historyczne. Innowacyjność się wzmacnia, gdy ludzie współpracują. Połączenie sił i otwarcie na możliwość zaproszenia do współpracy innych państw z regionu to droga do innowacji i rozkwitu technologicznego.
3: Poland has its own, so joining forces together and also always being open to invite other countries in the region, this is where innovation and technological progress flourish.
0: Uzupełnieniem konferencji jest Polsko-Litewskie Forum Biznesowe zorganizowane w polskiej ambasadzie. Z Wilna Przemysław Pawełek.
4: Gen.pl. Młodzi Polacy, jeden język, wiele światów. W poniedziałek rozpoczęły się matury 2026. Warto przy tej okazji przypomnieć, że do polskich egzaminów dojrzałości mogą przystąpić i jak się okazuje coraz chętniej przystępują młodzi reprezentanci Polonii. Moim gościem jest pani Aneta Zawadzka-Uweges, dyrektorka Szkoły Polskiej SEN w Dublinie. Czy na przestrzeni lat zwiększa się zainteresowanie młodej Polonii polskim egzaminem dojrzałości?
5: Jeśli chodzi o Irlandię, zdecydowanie zainteresowanie zdawaniem egzaminu dojrzałości z języka polskiego jako obcego wzrasta. Umożliwiło to wprowadzenie do szkół irlandzkich języka polskiego jako obcego. I uczniowie, którzy uczęszczają do szkół irlandzkich, mają tą możliwość, żeby język polski jako obcy, a tak naprawdę w ich wypadku to jest bardzo

0: często język polski jako odziedziczony, jako język również ojczysty i dzięki temu coraz większa liczba uczniów w szkołach irlandzkich podchodzi do matury z języka polskiego.
1: Ta możliwość, o której pani powiedziała, rzeczywiście funkcjonuje w Irlandii od września 2020 roku. Co zyskują dzięki temu młodzi polonusi w Irlandii?
0: Zdecydowanie zyskuje bardzo dobry wynik z matury z języka polskiego jako obcego, to automatycznie podnosi wynik ogólnej matury. Ten język polski wśród naszej Polonii jest bardzo dobry. Dzieci pięknie mówią, pięknie czytają po polsku. Mają również egzamin z części słuchowej, także ten język polski jest traktowany tutaj na maturze jako język obcy, ale to, że dzieci pochodzą bardzo często z rodzin polskich, jest tylko i wyłącznie pomocne, ponieważ ekspozycja wtedy na język polski jest znacznie wyższa niż powiedzmy na język hiszpański, język francuski, język włoski, które również mogą zdawać i wybierać podczas matury.
1: Młodzi Polacy w Irlandii często decydują się na naukę w dwóch systemach jednocześnie. Czy jest to dla nich duże wyzwanie i co ich tak naprawdę motywuje najbardziej?
0: Dokładnie tak jak pani powiedziała, decydują się na edukację w dwóch systemach, czyli od poniedziałku do piątku młodzież uczęszcza do szkół irlandzkich, w soboty bądź niedzielę uczęszczają wtedy do szkół polonijnych. Są to szkoły społeczne, ale również szkoły orpegowskie. W szkole irlandzkiej realizują podstawę programową, kurikulum irlandzkie. Szkoły polonijne dodają im pewności siebie, dodają im odwagi, jednak ćwiczą ten język formalny, który następnie używają na maturze. Także to jest dla nich dodatkowe ćwiczenie, ale również budowanie relacji, budowanie tej polskiej tożsamości tutaj na emigracji w Irlandii.
1: A jak pani ocenia rolę polskich szkół sobotnich czy sekcji polonijnych w przygotowaniu właśnie młodzieży do egzaminów dojrzałości? Czy ich wsparcie jest wystarczające, by konkurować o miejsca w najlepszych uniwersytetach?
0: Zdecydowanie to H1 na maturze daje im większe możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie miejsca w tych top najlepszych uniwersytetach tutaj w Irlandii. Dostają więcej punktów wtedy na maturze, mogą się starać o wybór lepszych kierunków, więc to jest dla nich naprawdę bardzo ważne. Polska szkoła umacnia im ten język. Nauczyciele w szkołach polonijnych przygotowują ich do matury tak jak należy według irlandzkiego systemu, ale wracamy też troszkę do naszych polskich systemów, czyli ćwiczą, tak jak u nas na kursie maturalnym uczniowie ćwiczą pisanie wypracowań, rozprawek, opisów i dodatkowe 3 godziny w naszym przypadku, aby doskonalać te kompetencje językowe. Dodatkowo u nas w szkole uczniowie mają matematykę, 3 godziny matematyki. I matematyka jest wykładana również w języku angielskim, co dodatkowo ułatwia im podejście do tych egzaminów dojrzałości w Irlandii.
1: To biorąc pod uwagę pani doświadczenie i kontakt z polską młodzieżą w Irlandii, czy ta decyzja o zdawaniu polskiej matury jest podyktowana chęcią ewentualnego powrotu na studia do Polski, czy jest to raczej taka próba utrzymania więzi z ojczystą kulturą? Czy w ogóle wśród polskiej młodzieży w Irlandii jest taka myśl, żeby do Polski po prostu przyjechać na stałe?
0: Myślę, że tutaj są tak naprawdę różne powody. Niektórzy uczniowie pragną wrócić do Polski i studiować w Polsce. Mam w tym roku, w poprzednim roku, 2 osoby, które zdawały maturę z języka polskiego, wróciły do Polski i z sukcesami studiują w Polsce. Także niektórzy uczniowie myślą o powrocie na studia do Polski. Niektórym bardzo zależy na tym, aby zdawać język polski jako obcy, ponieważ są to dodatkowe punkty przy maturze, bo jednak jest ten język i wtedy mogą wybrać lepszą uczelnię. Jest 3. grupa uczniów, którzy język polski jest tak naprawdę ich pierwszym językiem, ponieważ jeszcze mamy takie dzieci, taką młodzież, które się posługują językiem polskim w sytuacjach codziennych. Także tak naprawdę dużo jest tych punktów motywacyjnych. No i mamy rodziców z Polski, którym bardzo zależy na tym, aby ich dziecko, sama jestem przykładem takiej mamy, bardzo mi zależało na tym, żeby moje dziecko zdawało maturę z języka polskiego, ponieważ wiedziałam, że będę jej w stanie ja osobiście pomóc w doskonaleniu tych umiejętności.

0: umiejętności i napisaniu matury z języka polskiego. Jednak ten język polski daje im tą możliwość pisania matury z języka obcego. Myślę, że czują się bezpieczniej.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Moim i Państwa gościem była pani Aneta Zawadzka-Uweges, dyrektorka Szkoły Polskiej SEN w Dublinie.
2: Tę część programu przygotowała Katarzyna Seman. I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn Widziane z Polski przygotował zespół redakcji polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
3: Radio Poland, the external service of Polish Radio.